0: Kto szuka muzyki?
1: Widzicie, że ma tak.
2: Ujera Czajkita, łataj kupuj, aż miacie.